Muhammed dobrze Polski zna, choć przecież Turkiem jest. To najweselszy z wszystkich nas, wystarczy jeden gest.